0: Abadwes Emmegat. Divehi FM, Divehi Naiku. No idea, 1 megahertz.
1: Alenor.